0: Abna Rice, eni jien kwa.
1: FDA, aje jadi inkrat wo yatumu.
2: Juma Pamre, Juma Pamre. Ewo Connect, 97.1 FM. Juma Pamre.